0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.
2: Andale. Un grande corazón para Dino Dvornik. Hej!